Je večeras Muharrem Sebezovski za Jasmina Krac Austrija. Iz mog grada Muharrem Sebezovski.

I już jedna szergia. Za Refika Živinice Kalesia Refkini Ahmabi Svaštalova smije. Za Refika Živinice Kalesia.